Kama onsonywe katonda wange kabaka waba kabaka emezimo jebika atajetwa samirira bajaja femu kama bachita femu kama beba samira mukama atane batu wayo atane batu

Mana katondo mlamo lia Yesu magambe Yesu ne wonga joli olwalero ne wonga joli mukama ne wonga joli tata nalinyeria Yesu mana katondo mlamo kabaka wabaka baka mukama Bible yetu

tatata paya ko chomiro marinyeri ha yesu mana katondo mnama je yambule yakotuleko to yesu ato somala machi korimo hecho kuganiwa chawandikwa yesu yaganiwa na fetu ganje holwa lero yesu to somalole mama sema hako kuganiwa machi korimo hecho kuganiwa hecho buta yaganiwa hecho kunyomeba bamujoga ne bamnyoma ne bamwandulira maluso na foka hendika hetu alibakutana na ngodu halero yesu wawangula na ngodu halero mpangula onsomala machi korimo hecho kuganiwa hecho kunyomeba hecho kujogeba hecho buto hecho kulafubana hecho utafibako obutaloze bako holwa halero chito bulamu bwanga